0: Wszystkiminczno po sześć, dobre ranie przyje serbski rozwóz do serbskiej Łużycy, gdzie się jeszcze czmakajś w pece, ale nie dziewajcie toho, widzi Milan Grojlich derje na wopelno, a może rec, co sa dzieńca w busowaniu stała.
1: No dobre ranie, hajkajś zwuczyny ma Jan Reo, nedom sportowy pokiwy za koniec tydzienia, to co to lato jeszcze stała. Dalej poladniemy na online'owe poskitki budyjskiej mieszczanskiej knihonie a składnostnie tydzienia demency w Niemskiej zabieramy so też z tutej temu. A na dzieci czeka na podziewieczych nasz dundak, tam pądzie dżęca wo psy.
0: Haj, ma to już starsza młodzina si rady na dundaka na poska, si jun na poska, 6 minut po 6. Dobranie przyje serbski program.

na powrotmu są niżo do 4 do dnia sztatu jemy, czy być mięcino po 6-7, a przedechać też do domu na dalszy rytmus serbskiej poladamy. Jestem so rozsudziła najpierw raz na wiedro poladać, jako je kunstydzenia, dżęca jutce tuż to los, a luto si przyja dość dobre wiedro. Naj, to so tyś na w obrazach Lipicini. 7 stopniów pokazało nieżywe slebro, no to je iżo trochu takie bole, po takim nic cyle tak bez rukawu los si skiery tyś dla bezlkścinć. To je ważne dżęca rano, po takim 7 stopniów we salowie, Dziewicz mamy hiżo miestem we Bukiecach, ale chyba kwosom 7 stopniów żywe slebro pokaza. Aż to wieszcza tuż metrologojo za dzienniszu sobotu, po tym, co jest o miesaczko zrumowało, a też rańcza mła, co słonczko pokaza tak prawie wudryje sobo koło 8 ze zwoża, a potem switchi cywe do południa, hać do poprzy południa na nas, hakle po południu potem od swaciny semnika, kso muroczyle przydruża przy temperaturach około 1,23 stopniowe najwyższej hodnocze dżęca. Jutrzysza niedziela startuje szira ze smroczylemi najwyższej hodnoty jutrzy 1,23 stopniów na popołudniu je listczynakowi proszeni, potem so słonczko też wudryje, to je ci Rinčo, a pondžela vostanje tež cva šira pomročena, tak vješča metrologojo. Temperatury pak su nedživajce toho vysoke 1,23 stopňu. No aj, a do příhodnog dňu to môžeme tež ešte raz rec zo nauroči so nimale tež liečo na šelakých miestnach tež po cove nemskej vješča metrologojo. Hač na 6,23 stopňu plus. No to poladamy. Tak, cyle tak czopo nie trzeba być, ale takie miłe temperatury wodne. No to są też dery czyni, potem so chodzi też na przykład wąka raz smaczyć. 12 minut po 6, dobra nie przyje samski program. Gąc tydzienia je, na to dopomni nas też spiewające Jank a Hanka.

0: 사춘 진어라나 보셋메
1: 마마
2: Rendi Azakska, Serbski Rosvos.
0: Sportpoki wymaczyn sa za Zojan Reha.
3: Drohe volleyballowe mustwo holzo, sportowe towarstwa Victoria Walklets, dobi dżensa nimale hacz do Zorelcajic, zoby one w Rusporku swoją zazbyhu ru do nowej rejnie doby przewedło. Tam reja Walkletczanki od popodniu sztyrioch przeciło Nisa Volleys. Kopańca, znowa założene drugie kopanskie mustwo sportowego towarstwa Radwo, nastupi dżentca w bywym Kumcu, a raje tam od przypodniu napojenej przeciwo tamniejszemu rajnemu zjednoczenstwu was bywy Kumc. Dżentca po południu cioch oczekuje w piwowym miestaczku w Kulowie koparjo Sokowa Ralbice Hoki. Przyladowarjo oczekuje zajmowy duel, Sokolio su mienujcy solidnie do nowej rajnie doby startowali, a warjo wystyja po peczrach w pince tabulki. Kroszczanska kopanska rezerwa je dżentca po południu cioch z hostczom pola naczelnika w okreznie Ligi Sztafla 2 w Połucznicy. 24 hodinu pozdziszo pojedzie potom prynie kopanskie mustwo SJ Kruščice, k drodce do Ramnoa. Nebelčica smiedza se tamniši przywisnice, a tež dalši przyladowarjo juce dwiery wobladać od napojenej kopa rajne zjednoczenstwo Nebelčice przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Halštrow, a od cioch rozestaja so prynie kopanskie mustwo SJ Nebelčice z kopanskim cukom z Kinsporka w Łužnicy. Radworjo dobi so suk skończnie rozsukać, a to jutce od popodniu cioch, połnie dybkoać cedza radworscy koparjo przed domiacym publikumom przeciwo rezerwie natwara niemskie pazlicy.
0: A wieso je wo chillne derenitsche schudze postarane, schoine dokalsi jedzecze na ru ladać tam zawiesce kubaska, ale stopiczu dała. Wosam do na posetnich.

Wir haben bald einmal eine neue Folge über das Jensische Hornjahr, wo ihr bei zwei Wuschitze nicht so los schießt, wie ich noch von Apusen mich hier. Diese Woche sagt am Switchi Domowinska Skupina Kunstigenia, was zum Jessate Jubilä, wobstacha, to nicht so wam der Boradjive Switchenju. Noch ein Dösch am Hijos, tsche, sondern auch zwitschet am Jenusch, wie ein Preuras Pschespalz 20 Meter dalle Hitsch, aber so dort lasto, tam do Parka, Budzinku na przykład. Tam maja kunstyczynia też wosybite wiki, wosybitu burzu, a to mienujce burzu roslinu, nie tylko do nazymy, szako, chodza so szelake kwietki też nie tylko dzielić, a wurycz, a przesadzić. No a ja tam może czy so też poradzować dać. Sto so tam stała, jak dobicie to czynć, a kotry kwietki, so chodza na przykład do pełnego słońca, do półsłońca, albo kotre mili se zesadzec tis matche, tis wysoke stommen nasarodze, so muli potom tis ze skorien nuninami a ze skorieninami tis wopkadec potekim zwiazajce ratlubie, tis serbskost stamm ze domowinski skupinu, a tis ze przyrodu stoisch so poskeciwe parku budzinku. Potekim wostudzic, co man nie budze, a za to woprodze tomu tak je. Po przychodnej stuczce mamy dalsze pokiwy za was.

Deutsche See, Snanogen, Savicho, Tisch, Dorakets, Serbska, Besada, Evangelska, Besada, Rakitschanske, Bosade, Prosse, Damda, Zromadne, Rio, Vanje, Jensa, Adona, Jensi, Schimbechoru, Sjatok, Vjatschmir, Bola, Herza, Serbske, Rie, Nide, Adjensa, Vifaski, Proschni. Jensa Ajuce maja w Bukecach swiedzień z Mio. Haj, czera hijo, su tam wulke girlandy zmałowali, a hobaske z Mio przed Bukecami tam naliwo na polu, gdyż przyjedziesz z Budyszina. Wulka czmiewa, hana, ja nam hacz pisze tapecz, albo 10 metrów wulka, ja nie mogę rzec, ale tajki hobaske z Mio. To się z molą widziała, nie jestem po takim za całą swójbu je tam postarane. Możecie sobie obdzielić z waszym zmią. Doniesieś trochę mniejszy był. Dworowy swiedzień maja w Runom na Nepelic statoku od jednaczych jucy k obiedu serbskiej w obiecyda. Po południu ustupia dzieci, runijskie piestowanie, a dzieciaca młodzieńskie ansambl też. A wariony twarok. Tam też zmija. Tuń swodzi na czerstwy klip, to czy ja braju. Kulu skapiwa mnie swieci też, wczorajsze hiżo wulke czumpele tam steja. To je w poczekaj na oktoberskim swiedzeniu. 34 raz miestem. To możecie live futbu dożywić, na przykład skupinu kuchen, zupę, WLAN, albo też kapała na und. A potem dżęca. Po putniu cioch, swiedzińskie zariadowanie 80 lat, domowinska skupina Wochozy, przyzamknie so też zromadna biesada samo sobie, a jutrze swiedzi so domkowanka w Szwielowej Brożni. Dobra, nie przyje serbski rozwóz.

Dobre ranje, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas rzeka, gdyż psyk zywa, z łopuszku machota albo koci? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam dzięca rano na podziwie, czy ich na praszenia w odmowie.

0: Chwilu przewodzę sobie niemiecki tak mianowany tydzień demencji. Po całym kraju przewodu organizacji związki, a dalszy przykład prewencyjskie zariadowania. Zobaczmy, co korostci też oni informowali. Pod kotry po informacjach ladanskiej syczy niedrze 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dzismałk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów ladają.
1: W Koszczanskiej Staruni Sviatej Ludmile dziewa Zelvana Beršova. Ona je od 2020 wiernica Ladanskej służby, a ma, kaj što praj, wózki zwisk z korostczu, kiż sokietro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, wun je młody człowiek, tamun dementne myśli si, co jest znano jeszcze dzieciactwie, tamun si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a wun dobi co wun je starać. Also der Wopprodje kujde pa chelaki. Hanek meinscho je so in dich individualne na kujde wosobu moje reagovac.
1: To mienuje so validacja. A Zelvana Beršova poda so przytem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiju a spyta so prostsche do situacje zanurić a ludzi z tym tisch zmirovac. A kak wopkadzie ze situacjami dusch so dementne abo dementna raz wonkanieče zavudzi?
2: Mus mojen pat mili, to so na miena wobedlerka bo prawdzie te spacierumszwanie odskoczyła się. Tam smo pondobili policję wołać. To są szonanka, bo to szodera wyszło. A te przywózne są culi, że mojen GPS-sensor po je drasty szyczynimo. To mu nie smiemo, dokąd mu to prze blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedza, musmo dojednali. Tun senior tun GPS-sensor kupił. Po nie szyczynu, a gdyż buch ona za sprzecz była, buch mu to syna zazwonili, a wun buch mu ladać, że ona je. Tum pacowa, że nie odsnie ospytwo po nie. To by okej tak.
1: Kruščanska ladanja je otevrena. V Nemske pak mame tež starone, ki su zaurene. Tam su dementni pacienča vosebje škitani. Eva Kušina z Kruščic je so 8 letovo vo dementnih starova od 2010 do 2018, jako bi za ambulantnu službu Maltezu popuču.
3: Ja sem jeho pacientov, ki su so jara dere u jest, dali, s tem, ja sem rade s temi ljudmi vončo, a to bi mi jara važne, tako že še kone jen človek, demensne pacient zveča sam ne bydli, tako što jo jara češko, a to bi mi važne, za svoje hibeja, to te zase povje to da, tež do mozu, so so jen hibe, haje.
1: A po letach ladanja su pacienta Evo Kušinu poprom stajne zaso spoznali?
3: Niko tre haje, dokaz ma tež jen dementno pacient, ma svetlo v okomiki, dokaz on vie, što jo so stavo, abo kavo neke stoji, a niko tre sem so dobe, ako že tečen zase predstavič, ale ob to ja tak zle ne vidžu, dokaz to jo veselo, to so mi ljubi.
1: Wieso je Eva Kušina tež nerjane bolestne v okomiki doživjava, ale mionosć, empatia a zrozumienie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korostči tež vážny liek.
0: Maty Dzismałk je so ladajo na tydzień demencie ze skorostču zabierał, pod kotrež v Nemsku nidže 1,8 milionu ľudí čerpi. 10 minút po napół 8.

0: to, co bolava siba. Nadžio mne nic je než čisto. Du so bolava svelsi, gmenje, vosadje, abo doastu je sveči.
1: My sme rade z vulkežicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: A ja čele prakis se vupada to tak, zo namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz. Sčelče nam svoje termine. Tam klikče prosče na Hesvo hore, potom vočini so kontaktne formular. Podobne, kajž znaječe jun tež napšikvat ze skratulacijskeho formulara, a tam potom informacik za rejadovanju abo tež termini. Zapodač, zapisvač, a potom votedač a votsvač na serbski rozvoz. A tak vime, dyso džes, što ve Serbach stava, hač su to nazimske zariadovanja abo kermušne rije domkovanki, abo tež vuvojenje vašeho hata, šitko to nas zajmuje. A słuchario serbskiego rozwosa wiezo też zamuli si tam dojecz. Nie tylko poladam wam na czasnik, gdyż nie macie równie ruce swobodne, a uczy też nic. 4 mięczyny dowosymy się, do wranie przyje serbski rozwos, a to ze Lisabona spiewają.

Połosimy się. Eurovision Song Contest znajecie pomienie sano z 40 ubiczowanie przeco w miej w obladali. Je to najwyższe huczne wurysanie, gdyż przedstaja so kraje, a to spiewają. A też w mniejszym wobuku, ale nic w mienie ważnym wobuku, wotmi jest to też poprom na runinie. Hej, małych ludów przed dwiema letomaj bierze to na Korsice, zo su so tam zastupierio zetkali, tyż Serbia bych ju podla, w 8. miesto je tedy wopsadziła Lena Hauptmann-Neutz jako serbska zastupierka. No a leca by było zas tak daleko, zo mili so tyż skupiny zaso zetkać międzynarodnym. No hej, ale nie jest so nażel wuhotowaria namakało, nie, nicht uns praju, to my czynimy, przeproszamy. Ludzi też so moli tu pola nas spiewać, no to su se frizojo prajli wupadny czdać, to my no chcemy, chcemy to. Na naszej runinie dalecin też se przeprosić sami, a mały lokalny songfestival Liet 2026 organizować. No i a tak sim se wubrała z pomocą uczbnej redakcje, haj młodego muża, kiż so tam też na wubiedżowaniu w obdzieli potajkim, je to młody muż, kiż mienuje so rukzak, a tak on spiewa hajce, a to je też we fryzyjskiej narzeczy potajkim. Dajcie sobie też tutun spiew lubić, a nadziom, nie? Tak organizatorio praja, zo chce jak letu, zaso festiwal wuwować, no snano moli to też zjazać ze folklornym festiwalom tu we Wóżicy, to tla by nieszto było. Po takim, dobre ranie przyje serbski rozwoz, 12 po 8.

0: przemienia.
1: Czas krótko powieszcze szako na półdziewyczych dundak przykłada.
2: Zaks rybarjo zahaja dżęca Riečicach lietušu karpovu sezonu. Zdobom je to zazbie za 25. Wužiske rybove tydženje, kotre štraja hač to pre njeho novembra. Kajž Zakski rybarski zjazk zdjeli su karpe lietca menšie hač loni, dokež ne su horceho lietča a suchoty dla dere rostli. Toho dla liča rybarjo s vyšimi pvačiznami. Zjazkowe przedsedztwo domowiny je nowy wubierk utworiło, żeby zromadność miestelni a horni w Łużicu lepiej hajiło. Członoje są Franciska Albertowa, David Statnik a Bernard Cisz. Klinikum w Łużicku jezoriny we Wojarecach je wczoraj otworzyło nowy operacyjski wobłuk. Sredzisko je moderna operacyjska żurla, w której działają też z Robertorom da Vinci. Do nowych rumnościu a techniki są do romady jace hacz 7 milionów euro inwestowali. Rečne centrum Vitaj zariaduje lietca 9. kroč serbsku komiku Dživarničku. Ilustrator Štefan Hanuš zavedže šulario do rysovania komikov. Na Radvorskim dvorništu vobdžili so čera a dženca do romade 11. čičiči. Rajne zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobievy chôrky je čera Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokál serbského Sokova dobyvo. Druhé miestno v obsadžiču kopario Sokova Ralbice chôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. A skrótka vedro, veľa svonca nám za dženca slúbia a vostane sucho v okolo 26 stopňov vo dňoch.

0: ma to kotru team da se de psyk abo kuczka. Ja słucham na każdy patę do teama psyk.
1: A ja sam team kop, przeco iście. Tun za mencha nima tak wutre zuby. Nie trebam żane romatki rumuacz, a za nie u prózni nach niekaj ku pensiu pytać.
0: Hajs, ty masz prawe. Stuś chce si psa kupić, ma si to dere do toho przemyslić. A ma to, na końcu mam jeszcze pokieł zauszyć, ki su teamie karp, dżęca, wotoria somienujcy, wóżiske, rybiace, tydzinie, na erlichtec statoku Ryczicach. Tam maja pisany program z przyjotowany, możecie so ryby najeść, abo ju cyle jednore wobdziwać.
1: To mam netko w obchodzie nidom zaso luszcz, si wudu zapakować, a cały dzień przyjacie siedzieć. A jeli potom tola raz cudzoho psa po puču zetkam, so netko dawno jace ta kera neboju, dokiž wiem, kak mam so zadzeržić.
0: Prima, to by všako cíl džencišeho vusovania. Mieče so a smieče so, praja Bettina.
1: Mato.
0: A...
2: A jeszcze poki wszystkim dzieciom znano też runia Delanskim. Wulki powietrowy balon minuce hotuje so na wotlet. W tym padzie rzeka to na wot jest. A to blisko szunuskiego sportniszcza je cały team szoferu. Po takim sztuś ma lust, a wosy by też zajm si to wobladać. Jak czopwy pun balon do powietra zbiega spiesznie si dojeć albo dobieżeć do szunowa na wuku blisko sportniszcza. Wutrobny czak zwierny mu słuchary serbskiego rozwosa, kiedy się dzieciom termin, a też runu tutun akcję spostrzedkował.

Oczywiście część ryczu z wami hiżo z waszego Makita Radia, z czołonka nas ochoty, albo szumio ja z waszego radia pod kuchyńskim kamorom. No hej. Ja so nadziejam, że macie równie takie weselo, kaj szmuj tu w studiu Samskiego Rozwosa, a k tomu zapiknu nitko hudźbu. To je hudźba, hađo, że Sanczyk Daniela Hazec spiła. To je doktor Taste, a Maria

0: tu chwilu przewiedzie sobie niemski tak mianowany tydzień demency po całym kraju przewiedzie organizacje, zjazki, a dalszy na przykład prewencyjskie zariadowania, zo bychu w okorości informowali, pod kotryż po informacjach ladanskiej syczy niemskiej, kiedy będzie 1,8 milionu ludzi czerpi. Maty Dziesmauk jest so za to zajmował, jak dementnych pacjentów latają.
1: W Koszczanskiej Staruni swiatej Ludmile dziewa Zelwana Berszowa. Ona je od 2020 wiernica Ladanskiej służby, a ma, kajż to praj, wózki zwisk z korostczu, kiż sokietro rozdzielnie wózkutkuje.
2: Jen dementne si myśli, bo nie młody człowiek, tam on dementne myśli si, co jest na noj jeszcze dzieciactwie, tam on si myśli swoje starsze jeszcze żywosu, a on dobył co o nie starać. Also to woprodzie kujde pat chelaki. Hanek meinscho je so in des individualne na kujde wosobu moje reagovat.
1: To mienuje so validacja. Also Silvana Berschowa poda so przytem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiju a spyta so prostsche do situacje zanurić a ludzi z tym też zmierować. A kak wopkadzie ze situacji my dusz so dementne abo dementna raz wonkanieče zawudzi?
2: Mus mojen pat mili to so nam jena wobedlerka bo prawdzie te szpacjerumszwanie odskoczyła się. Tam smo pon dobili policję wołać, a to są szonanka, bo to szo dera wyszło. A te przywózne są culi za moją GPS-senzor, bo je drasty szyczynimo, to mu nesmiemo, dokaż mu to prze blisko na nią rączynimo. Te przywózne to smiedzia, musmo dojednali, ten senior ten GPS-senzor kupił. Po nie šičinu, a když buch ona za spreč buha, buch mu to syna zazvonili a vun buch mu ladať, že ona je. Tum pacova, že nejac neospetvo po nie, to by okej tak.
1: Kruščanská ladania je votevrena. V Nemskej pak máme tež starone, ki sú zaurene. Tam sú dementní pacienča vo sebe škýtani. Eva Kušina z Kruščic je so 8 letov vo dementných starova od 2010 do 2018, ako by za ambulantnú službu Maltesu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ki sú so jara dere ujesť dali, s tým ja zjastom rade s tými ľuďmi vonču, a to by mi jara vážne. Takže že šo, kone jen človek, demensný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, zo svojne hybia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu, so sú jen hýbe, hej.
1: A po letách ladania sú pacienta Evu Kušinu poprom stajne zase spoznali?
3: Nikotre, hej, dokáž má tiež dementný pacient, má svetlo v okomíky, když on vie, čo je so stavo, alebo kávu nieký stúj. A nikotre, som so dobeho, akože týždeň zase predstavíš, ale ob to ja tak zle nevíču, dokáž to je veselé, to sa mi ľubí.
1: Vieso je Eva Kušina tiež neriane bolestné v okomíky doživiava, ale miernosť, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tute korostči tiež vážny liek.
0: Maty Dziesmauk je so ladajo na tydžin demence ze skorostču zabirao pod kotriž v Nemsky nieče 1,8 miliónu ľudí čerpi. 10 po napo 10.